Mantarele ne oshkinani melopoti o malamu suruku na malamu hale na kwinyu melopoti o malamu suruku na malamu rege na kwinyu wikhupha.